0: Osmo po polsku.
1: Es gibt keine Entscheidung.
2: Nie podjęto żadnej decyzji w sprawie gestu humanitarnego, a obecny projekt budżetu odzwierciedla właśnie ten stan rzeczy, czyli brak decyzji. To wypowiedź rzecznika niemieckiego rządu z 23 września. Czy coś się zmieniło w tej sprawie? O tym właśnie jest ten podcast. Przypomnę, że chodzi o odszkodowania dla żyjącej jeszcze garstki polskich ofiar II wojny światowej. Od lat takiego gestu domaga się Polska.
3: To nie znaczy, że tego gestu nie będzie, bo mam jeszcze inne instrumenty, narzędzia.
2: O jakich narzędziach mówi Peter Oliver Löw, dyrektor Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt? Co mogłoby być alternatywą dla odszkodowań ze strony niemieckiego rządu? Także o tym będziemy tutaj mówić.
4: Tak naprawdę Niemcy czekają, aż umrzemy i wtedy problem się sam rozwiąże.
2: Cytuję polskie ofiary Jakub Deka, przewodniczący Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, fundacji, która zajmuje się wypłacaniem świadczeń. Zapytałem go, czy byłoby rozwiązaniem przejęcie tych odszkodowań przez polski rząd, jak sugerował premier Tusk rok temu w Berlinie. Także o tym będziemy tutaj rozmawiać. Nazywam się Tomasz Kecia i zapraszam na...
5: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku.
2: Zacznijmy od uporządkowania sobie paru terminów. Zarówno w 2004, jak i w 2022 roku polski Sejm przyjął uchwały, w których wzywał rząd Niemiec do przejęcia odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz, i to jest właśnie ważne, także finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej. Mimo że uchwały przegłosowano za każdym razem przy pomocy większości z różnych środowisk politycznych, temat reparacji do dzisiaj raczej te środowiska dzieli. Zresztą mam takie wrażenie, że hasło reparacje towarzyszy średnio co drugiej rozmowie o Niemczech w mediach społecznościowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował w 2022 roku raport, w którym wyliczono straty polskie związane z II wojną światową. Według tego raportu Polska ma domagać się od Niemiec 6 bilionów 220 miliardów złotych reparacji, czyli około 1,5 biliona euro. Dla porównania, ubiegłoroczny budżet niemieckiego rządu wynosił tylko około 1/3 tej sumy. Niemiecki rząd regularnie, stanowczo i przy wielu okazjach powtarza, że kwestię reparacji uważa za sprawę zamkniętą w świetle prawa międzynarodowego. My tutaj w tym podcaście tej prawnej kwestii nie rozwiążemy, ale od wielu już lat funkcjonuje tutaj w polityce termin gestu humanitarnego, czyli nieprawnego procesu odszkodowawczego, ten Niemcy uważają za zamknięty, ale dobrowolnego gestu wobec żyjących jeszcze polskich ofiar II wojny światowej. Aktualnie chodzi o około 50 tysięcy osób, które albo przeżyły obozy zagłady, albo były zatrudniane jako robotnicy przymusowi itd. itd. I właśnie takiego gestu wobec tych żyjących jeszcze świadków czasu domaga się Polska. W 2024 roku ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał sygnalizować gotowość przeznaczenia około 200 milionów euro na taki cel. Propozycja była określana właśnie jako humanitäre Geste, czyli gest humanitarny wobec polskich ofiar nazizmu. Premier Donald Tusk nie zaakceptował wtedy tej propozycji, uznając ją za niewystarczającą wobec skali strat i problematyczną politycznie, ponieważ mogłaby zostać odebrana jako jałmużna, a nie rzeczywiste zadośćuczynienie. Co ciekawe, późniejsza debata już za rządów kanclerza Friedricha Merca nie dotyczyła już jednorazowej kwoty 200 milionów euro, lecz bardziej rozbudowanego programu wsparcia dla wspomnianych już 50 tysięcy żyjących jeszcze ofiar wojny. I tu dochodzimy do polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych 1 grudnia ubiegłego roku w Berlinie. Kanclerz Merz powiedział wtedy takie słowa na konferencji prasowej.
6: Deutschland hat ja in der Vergangenheit den Überlebenden.
2: Niemcy w przeszłości przekazały już około 2 miliardy euro osobom, które przeżyły rządy nazistowskich Niemiec. Rozmawiamy o dalszych możliwościach odpowiednich humanitarnych gestów wobec narodu polskiego. Proszę o wyrozumiałość, że nie podaję tutaj żadnych kwot. Proszę mieć też na uwadze, że niemiecki rząd, którym kieruję, jest w pełni świadomy swojej historycznej odpowiedzialności wobec naszego polskiego sąsiada. Będziemy kontynuować te rozmowy. Powiedziałem to już wcześniej, ale powtórzę jeszcze raz. Kwestia pamięci i rozliczenia nazistowskich serbskich zbrodni nigdy nie zostanie dla nas zamknięta. W tym duchu prowadzimy nasze rozmowy.
6: Die werden für uns niemals abgeschlossen sein und in diesem Geiste führen wir auch die Gespräche miteinander.
2: Friedrich Merz miał rację, że Niemcy już kiedyś wypłacili spore sumy, ale, o czym będziemy za chwilę mówić z przewodniczącym Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, od 20 lat żadnych świadczeń już nie było. Ale wróćmy do samej konferencji prasowej z grudnia ubiegłego roku. Jako że Merz przemawiał pierwszy, nie mógł bezpośrednio odnieść się do dość emocjonalnego wówczas wystąpienia premiera Tuska. Ten przypomniał, że ofiary, które czekają na ten niemiecki gest, po prostu po cichu odchodzą.
0: Kiedy rozmawiałem o tym z kanclerzem Scholzem, było to trochę ponad 60 tysięcy. Dzisiaj to jest 50 tysięcy. Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest. Jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić, powiem szczerze.
2: Tyle Donald Tusk w Berlinie w grudniu ubiegłego roku. Jak słyszeliśmy od kanclerza Merza, trwają rozmowy na ten temat. Ale ten polityczny slogan jest trochę na odczepkę, trzeba przyznać, bo mija prawie rok, a tu w projekcie budżetu na przyszły rok nie ma przewidzianych funduszy na taki gest humanitarny. Potwierdził to na konferencji prasowej 23 września rzecznik niemieckiego MSZ-u Josef Hinterseer. Posłuchajmy. Nie podjęto żadnej decyzji w sprawie gestu humanitarnego, a obecny projekt budżetu odzwierciedla właśnie ten stan rzeczy, czyli brak decyzji. Dopytywany, czy to oznacza, że nie ma żadnej szansy, że to się zmieni w trakcie obrad w Bundestagu, rzecznik MSZ-u stwierdził: tego nie powiedziałem. Powiedziałem, obecnie nie zapadła żadna decyzja w sprawie gestu humanitarnego. Stan ten odzwierciedla projekt budżetu. Zarówno kanclerz, jak i minister spraw zagranicznych wielokrotnie jednak jasno podkreślali, że odpowiedzialność Niemiec za upamiętnianie oraz działania na rzecz pamięci i pojednania nie jest zakończona. Tyle rzecznik niemieckiego MSZ-u, gdzie od kilku dni dopytowaliśmy, dlaczego wciąż nie zapadła decyzja w sprawie gestu humanitarnego, a także czy do końca listopada projekt budżetu tak się zmieni, że te fundusze się jednak znajdą. Jako redakcja Kosmo otrzymaliśmy jedynie odpowiedź potwierdzającą to, co właśnie przed chwilą słyszeliśmy. Na pytanie, dlaczego wciąż takiej decyzji nie ma i kiedy zostanie podjęta, nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a jedynie zapewnienie, że strona niemiecka jest, i tutaj cytat, w stałym dialogu ze stroną polską. Koniec cytatu. Brak odpowiednich funduszy dla polskich ofiar wojny w najnowszym budżecie federalnym jest w środowiskach polsko-niemieckich gorąco komentowany. Zapytaliśmy Petera Olivera Löwa, dyrektora Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt i współprzewodniczącego polsko-niemieckiej grupy Kopernika, jak przyjął wiadomość o budżecie bez gestu humanitarnego.
3: No, w pewnym sensie ręce mi opadają, bo to nie ten znak, który chcieliśmy i nie ten gest. Myśleliśmy, Grupa Kopernika, Przyjaciele Stosunków Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich, że właśnie taka kwota, taka kwota na odszkodowania nam dużo pomoże w rozwijaniu naszych stosunków. A teraz tej sumy nie ma. Tych ostatnich żyjących ofiar II wojny światowej też już długo nie będzie wśród nas, więc nie rozumiemy tego. Ja tego nie rozumiem.
2: Löw przyznaje, że właśnie w ramach działalności Grupy Kopernika, ale także w różnych osobistych rozmowach z politykami próbuje ich przekonać, że te pieniądze powinny się znaleźć w tym budżecie. A jeśli się nie znajdą, i jeśli wypłaci je polski rząd, jak sugerował Donald Tusk, co by to oznaczało dla niemieckiej polityki?
3: No, dla niemieckiej polityki to by oznaczało, że nie trzeba płacić. Dla polskiej polityki to znaczy, że trzeba by płacić. Dla stosunków polsko-niemieckich to by oznaczało oczywiście obciążenie, bo wewnątrzpolitycznie w Polsce ta propozycja Tuska już wywołała wtedy duże zamieszki werbalne i jeżeli faktycznie rząd polski by się decydował, aby tak postępować, to by doszło do następnej bójki werbalnej w Polsce, to nam nie pomoże. Więc zobaczymy, czy dojdzie do jakiejś innej alternatywnej możliwości.
2: Löw dodaje?
3: To nie znaczy, że tego gestu nie będzie, bo mam jeszcze inne instrumenty, narzędzia. Można by też zbierać pieniędzy z innych niż publicznych środków i źródeł. Może to będzie droga, żeby pokazać też społeczeństwu polskiemu, że społeczeństwo niemieckie jest gotowe, aby pokazać Polakom, że Niemcy nie tylko pamiętają, ale też pomagają.
2: Peter Oliver Löw przyznaje w rozmowie z Kosmo, że takie rozmowy w różnych polsko-niemieckich środowiskach trwają, ale póki co trzeba zaczekać, czy ten gest humanitarny definitywnie nie znajdzie się w przyszłorocznym budżecie. A teraz moim i waszym gościem jest Jakub Deka, przewodniczący zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, czyli tej fundacji, która zajmuje się wypłacaniem polskim ofiarom II wojny światowej świadczeń zagranicznych. W maju bieżącego roku fundacja wystosowała dramatyczny apel do niemieckiego rządu pod hasłem „Nie mamy już więcej czasu”, w którym opisuje, jak szybko i po cichu odchodzą świadkowie czasu. Zapytałem Jakuba Dekę, jak przyjął wiadomość o tym, że w budżecie na 2027 rok niemiecki rząd nie przewidział żadnego humanitarnego gestu.
4: No jest to raczej bardzo smutna wiadomość dla nas, a przede wszystkim dla osób jeszcze żyjących z tej generacji osób poszkodowanych przez III Rzeszę, czyli byłych robotnic, robotników przymusowych, dzieci deportowanych do pracy przymusowej z rodzicami, dzieci urodzonych w czasie pracy przymusowej, rodziców w Niemczech, czy też osób, które były więzione w różnych więzieniach, obozach, często obozach koncentracyjnych, bo takie też jeszcze żyją. No mieliśmy nadzieję i dlatego też apelowaliśmy o ten gest solidarności, o wsparcie dla osób, które no z racji na bardzo podeszły wiek, z racji na no bardzo często trudną sytuację zdrowotną, nierzadko i materialną. Są to osoby, które właściwie bez wyjątków potrzebują opieki osób trzecich. Często ta opieka jest świadczona w ramach rodzin, ale nie zawsze. No i ta cała sytuacja życiowa wiąże się z dosyć dużymi kosztami życia i docierają do nas nierzadko prośby, listy czy też telefony, że osoby te zmagają się w momencie, kiedy ich współmałżonkowie umierają albo już od wielu lat nie żyją i ich jedynym źródłem utrzymania jest jedna emerytura. Te osoby naprawdę zmagają się z problemami i materialnymi, a do czego dochodzą sytuacja zdrowotna i często muszą wybierać, czy kupić leki, czy zapłacić za media, czy kupić coś do jedzenia. I dlatego też apelowaliśmy w imieniu fundacji, w imieniu Rady Fundacji oraz środowisk osób poszkodowanych o gest dobrej woli, o gest solidarności i pomoc humanitarną dla tej garstki, jeszcze ostatniej garstki osób żyjących, bo osoby te oczywiście większość, właściwie wszystkie otrzymują emerytury z ubezpieczeń społecznych. W większości jako osoby deportowane do pracy przymusowej, czy też posiadające status kombatanta, mają dodatki do tych emerytur. Nie są to duże pieniądze, bo po 300 kilkadziesiąt złotych. To są dodatki wypłacane z budżetu państwa polskiego. I dlatego też apel też kierowaliśmy do strony niemieckiej, aby w geście solidarności przyłączyła się i też przekazała środki na pomoc humanitarną dla tych osób. A jak już wspominałem, nie jest ich dużo, bo udało nam się bardzo precyzyjnie oszacować ich ilość.
2: No właśnie, skoro o nich mowa, to jak te osoby, ci świadkowie czasu, ofiary II wojny światowej, oceniają tę sytuację? Czy te osoby mają w ogóle jeszcze jakąś nadzieję na ten gest humanitarny z Niemiec?
4: Oczywiście nadzieja umiera ostatnia i część osób ma nadzieję i ma nadzieję na pomoc. Tak naprawdę tu też nie rozróżniają, czy od strony niemieckiej, czy od strony polskiej. Po prostu często rozpaczliwie poszukują pomocy jakiejkolwiek materialnej, czy też od innych osób, organizacji i dlatego też trafiają do nas. No ale też często słyszymy od nich takie zdanie, no że tutaj tak naprawdę Niemcy czekają, aż umrzemy i wtedy problem się sam rozwiąże.
2: To jest dość brutalne. Zaskoczyło mnie w tym apelu, który na początku cytowałem, że wypłata ostatnich indywidualnych świadczeń dla żyjących jeszcze w Polsce ofiar niemieckich prześladowań została zakończona w 2006 roku. to 20 lat temu. Po pierwsze, dlaczego te wypłaty zakończyły się 20 lat temu? I po drugie, co działo się przez te ostatnie 20 lat? Kto dbał w tym czasie o żyjących jeszcze świadków czasu?
4: Już mówię. Rzeczywiście to były jedne, bo trzeba mieć świadomość, że te wypłaty ze środków niemieckich to były wypłaty jednorazowe. Dla robotników przymusowych, więźniów obozów koncentracyjnych i innych grup poszkodowanych, te osoby musiały spełniać określone kryteria, czyli być w obozie, być deportowanym i pracować przymusowo. I te osoby otrzymywały ze środków państwa niemieckiego i ze środków, na które złożyły się niemieckie przedsiębiorstwa. One wpłaciły te pieniądze do Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. I wypłaty te były realizowane na początku lat 2000. Większość pieniędzy została wypłacona w latach 2001-2003. Sam program wypłat, z racji tego, że liczba beneficjentów, był to duży program, obejmował blisko 500 000 osób, trwał do tego 2005-2006 roku, ale to już były takie wypłaty resztkowe, że tak powiem. Czasami, które były również przekazywane następcom prawnym, czyli de facto spadkobiercom, w momencie, kiedy osoby uprawnione do tych świadczeń umierały po tym, jak złożyły wniosek, czy też otrzymały już informację, że ta wypłata jest w drodze.
2: Czyli to nigdy nie były wypłaty dozgonne ze strony niemieckiej?
4: Nie, to nie były żadne dopłaty do rent, emerytur czy ekstra świadczenia. To były jednorazowe świadczenia finansowe, które były wynikiem międzynarodowych negocjacji, kompromisu też, bo z jednej strony niemieckie państwo, niemieckie firmy chciały zatrzymać roszczenia ze strony tych osób, dlatego ta fundacja powstała i dlatego ta niemiecka fundacja powstała i dlatego my z tych środków wypłacaliśmy świadczenia, natomiast to nigdy nie była regularna, dozgonna pomoc. Po zakończeniu tych wypłat jeszcze w tej fundacji zostało trochę środków, których realizowaliśmy, ale już dużo mniejsze programy pomocowe. To były refundacje czasami kosztów zakupu leków, jakichś badań, jakichś działań rehabilitacyjnych, pobyty sanatoryjne. Taka pomoc, można powiedzieć,

0: kilkadziesiąt tysięcy ich żyje i jest i potrzebuje tej pomocy.
1: A propos tej wypłaty ze strony polskiej, w ubiegłym roku podczas konsultacji międzyrządowych w Berlinie premier Tusk w obecności kanclerza Merca powiedział takie słowa: jeżeli nie uzyskamy szybkiej i jednoznacznej deklaracji Niemiec w sprawie wypłat zadośćuczynień dla żyjących polskich ofiar II wojny światowej, to rozważę decyzję o wypełnieniu tej potrzeby przez Polskę. Czy pana zdaniem taka wypłata z polskiego budżetu byłaby rozwiązaniem, na przykład na zasadzie wpierw my wypłacimy tym odchodzącym już osobom, a potem wystawimy Niemcom rachunek? Czy to jednak moralnie jest nie do przeskoczenia, że polski budżet zaopiekuje się ofiarami II wojny światowej?
0: No oczywiście ten pomysł premiera podchwyciły też organizacje i te środowiska osób poszkodowanych i one nie mają nic przeciwko temu, żeby ta pomoc była wypłacana ze środków Polski. Natomiast tu trzeba mieć na uwadze również to, że ta pomoc właśnie dla tej grupy osób, niewielka, bo te kilkaset złotych miesięcznie, ale jest wypłacana cały czas ze środków polskiego budżetu. Także dlatego my apelujemy nie o nowe programy pomocowe, czy też de facto zwiększenie tej pomocy ze strony polskiej, tylko o przyłączenie się solidarnie strony niemieckiej do objęcia opieką tych ostatnich żyjących.
1: A czy pana zdaniem ten gest humanitarny, bo takie to zdanie, takie określenie zaczęło funkcjonować także wśród nas dziennikarzy, ten gest humanitarny będzie jeszcze tym gestem humanitarnym, czy raczej krokiem wymuszonym lub wręcz porażką moralną ze strony Niemiec, jeśli po takich naciskach jak teraz wreszcie Niemcy zdecydują się coś wypłacić?
0: Zawsze trzeba mieć nadzieję, że ta pomoc, no mimo że późno przyjdzie, ale gdyby była, należałoby się cieszyć. Jak historia pokazuje, te wszystkie wcześniejsze wypłaty pomocowe, świadczenia finansowe, często nazywane w mediach odszkodowaniami, jak wiemy z historii, one nigdy nie były dobrowolnym gestem pomocy czy też chęci zadośćuczynienia za uwięzienie, pracę przymusową. Zawsze ta pomoc ze strony Niemiec była albo wynikiem decyzji politycznych, kompromisów politycznych, albo nacisków ze strony samych poszkodowanych, ze strony rządów innych państw. Oczywiście w dokumentach zawsze znajdują się informacje, że to są dobrowolne gesty pomocowe, natomiast za każdym razem wiemy, że za tym stały ciężkie negocjacje i naciski.
1: A propos tych nacisków, widzi pan jakąś alternatywę, na przykład zebranie funduszy z innych źródeł, jak tutaj w tym podcaście zasugerował w rozmowie z nami Peter Oliver Löw?
0: Jest to też możliwość. Nasza fundacja jest gotowa tym osobom pomagać z każdych środków. Czy to będą środki państwa niemieckiego, czy niemieckich przedsiębiorstw, czy też po prostu darowizny zebrane od osób indywidualnych, bo to jak najbardziej też jest możliwe. Nasza fundacja cieszy się taką konstrukcją pod względem podatkowym bardzo, bardzo przyjaznym. Wszelkie świadczenia wypłacane przez nas ze środków pomocowych pochodzących z zagranicy w żaden sposób nie są opodatkowane. Robiliśmy to w przeszłości, robimy to też w bardzo ograniczonym zakresie dzisiaj. Natomiast też wyobrażam sobie, że część opinii publicznej w Niemczech, i wiemy, bo docierają do nas takie sygnały, jest zawstydzona tym stosunkiem rządu niemieckiego i jest gotowa jako osoby indywidualne wesprzeć tych jeszcze żyjących i przekazywać nam darowizny.
1: Zobaczymy, czy taki apel wyjdzie też tutaj ze strony Niemiec, niemieckiego społeczeństwa. Proszę powiedzieć na koniec, czy ma pan jakieś porównanie, jak niemiecki rząd tę kwestię odszkodowań rozwiązał w przypadku ofiar innych narodowości? Czy tutaj istnieją jakieś inne modele, które pana fundacja mogłaby podpatrzyć?
0: Tak. No, w okresie powojennym ofiary III Rzeszy żyjące w różnych krajach różnego pochodzenia były bardzo różne, różnie traktowane. Przez 50 lat większość ofiar żyła w Europie Środkowej i Wschodniej, w Polsce i krajach sąsiadujących. A to były te kraje, które w żaden sposób osoby, które tam żyły, nie otrzymywały w ramach istniejącej niemieckiej polityki ustaw odszkodowawczych żadnych odszkodowań. Dopiero było to możliwe po zjednoczeniu Niemiec, po zmianach politycznych w naszej części Europy. Natomiast Federalne Ministerstwo Finansów regularnie ogłasza informacje, jaką kwotę

0: przeznaczyła od zakończenia wojny na odszkodowania i pomoc dla ofiar III Rzeszy. I to są, nie chcę się mylić, ale grube dziesiątki miliardów euro w tym momencie. I ta pomoc cały czas płynie, no, niestety nie do wszystkich ofiar. No tak, pomoc jest przede wszystkim kierowana do osób, które przeżyły Holokaust, do osób, które były prześladowane ze względów politycznych i różnych, ale które mieszkają na terenie Niemiec. I rzeczywiście te osoby otrzymują comiesięczne świadczenia pomocowe, czy też odszkodowawcze, czy też renty.
1: Czyli ofiary niemieckiej okupacji, które żyją w Niemczech, takie pomocy otrzymują, a te, które żyją poza Niemcami, mają już gorzej. Tak można by to w skrócie powiedzieć.
0: Zgadza się, tak jest. I często na przykład byli więźniowie w ramach różnych uroczystości, wyjazdów, spotkań, spotykają się i często też zauważają sami, że ten, który żyje w Stanach Zjednoczonych czy też w Niemczech, ma od państwa niemieckiego regularną rentę, dodatkowe świadczenie, a ten, który żyje w Polsce, mimo że byli w tym samym obozie, że byli w tym samym baraku, tej pomocy nie ma.
1: Ja to pozostawię bez komentarza dla wszystkich naszych inteligentnych słuchaczy. Dzisiaj moim i waszym gościem był Jakub Deka, przewodniczący zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I na koniec przypomnijmy jeszcze raz wypowiedź premiera Donalda Tuska z grudnia ubiegłego roku.
2: Jeśli tu nie uzyskamy jakiejś deklaracji jednoznacznej i szybkiej, no to będę rozważał w przyszłym roku decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków.
1: Mija prawie rok, nie ma deklaracji ani jednoznacznej, ani szybkiej. Mimo apelu Grupy Kopernika i dramatycznego apelu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, dlatego kilka dni temu zapytaliśmy także rzecznika polskiego rządu, czy to już ten moment, kiedy Polska przejmie wypłatę zadośćuczynień dla żyjących jeszcze polskich ofiar, kiedy taki moment nadejdzie i jakie działania ma zamiar podjąć polski rząd, by przekonać rząd w Berlinie o konieczności szybkiego działania w tej sprawie. Ale na nasze pytania, mimo wielu telefonów do biura rzecznika rządu, nie otrzymaliśmy do chwili publikacji tego podcastu żadnej rzeczowej odpowiedzi, jedynie zapewnienie, że sprawa została przekazana do Centrum Informacyjnego Rządu. Tam z kolei powiedziano nam, że niestety na razie takiego stanowiska w tej sprawie nie ma. Kiedy będzie, jak będzie wyglądał więc ten gest humanitarny? Nadal tego nie wiemy, ale wiemy już, że niektórzy zastanawiają się nad alternatywą. A ta może się okazać zawstydzająca dla niemieckiego rządu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania podcastów Kosmo po polsku, czy to w RD Sounds, czy na Spotify, Apple Podcast, czy na naszej stronie kosmopopolsku.de, a także na Facebooku. A za uwagę dziękuję już teraz Tomasz Kycia. Do usłyszenia.
3: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku. Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic. Choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.